niewiastą i zagaja, że dziś moje imieniny i że mogę jej pokazać nocą miasto.